Majka mi namagała to nikt na pracę. Mam już tyle osoby kolej mówi, że będę chyba się z nimi. Jeżeli jakąś dziwię